0: 89
1: 1 7 2 1.
0: Sześćdziesiąt osiem, 69, 69,
1: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.
2: Osiemdziesiąt jeden, osiemdziesiąt trzy, osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt, osiemdziesiąt jeden, osiemdziesiąt cztery, osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt jeden, osiemdziesiąt cztery, osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt jeden, osiemdziesiąt cztery, osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt jeden, osiemdziesiąt cztery, osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt jeden, osiem